0: chorą i mówił: Anet, dziś pobawimy się we czworo. Obolała piła z nudów i braku przyjaciół, a Bruno mówił jej:
1: trochę odstajesz od kochanek moich kumpli, więc mam tu dla ciebie prezent pod postacią serii operacji plastycznych. Nie waha się ani sekundki.
0: Następne co pamięta to bandaży na japie i pielęgniarka.
2: Jak się pani czuje?

Ech, nauczycielu, nauczycielu, nauczycielko, nauczycielu, pedagogu, pedagoszko. Słownik języka polskiego, Polskiej Akademii Nauk. Nauczyciel. Człowiek trudny.

0: Trudniący się najczęściej zawodowo uczeniem kogoś, wykładowca jakiegoś przedmiotu, ktoś, kto udziela lekcji. Otrzymał posadę nauczyciela języka francuskiego w owoczesnym Liceum Warszawskim, gdzie nauczał przez długie lata, pisał Jarosław Iwaszkiewicz w swojej biografii Fryderyka Chopina. Chciałby pójść do seminarium nauczycielskiego, zostać nauczycielem ludowym. Któż by nie chciał, Stanisławie Przybyszewski? Znakomity nauczyciel wtajemniczał swego ucznia w zasady kontrapunktu. Henryk Sienkiewicz, ja też chciałbym, żeby ktoś mnie wtajemniczył w jego zasady. Rossini nie tylko był znakomitym kompozytorem, lecz także doskonałym nauczycielem śpiewu, pisało czasopismo Kłosy. A Adam Mickiewicz lękał się, by nie zostać pośmiewiska celem i jąkał się jak Żaczek przed nauczycielem. No, ja do dziś się jąkam przed nauczycielami, kiedy ich niefortunnie spotykam gdzieś. Ignacy Krasicki. Zawczasu rodzice i nauczyciele sposobić mają młodzież do pisania listów. Adam Asnyk. Wieku bez jutra, wieku bez przyszłości, co nad przepaścią stanąłeś ponury, nauczycielu zgrozy i nicości. Coś wziął ludzkiego ducha na tortury. Adam Asnyk bardzo optymistycznie. Przenośne znaczenie. Nasze czasy, w których żyjemy, również nas czegoś uczą, bo czas, pisał Fryderyk Chopin, to najlepsza cenzura, a cierpliwość to najdoskonalszy nauczyciel. Nauczyciel doskonały, przeciętny, słaby, wspaniały, już emerytowany, surowy nauczyciel, wymagający, ale też wyrozumiały. Nauczyciel akademicki, gimnazjalny, szkolny, dyplomowany, kontraktowy, wiejski. Nauczyciel angielskiego, biologii, matematyki. Kazik Staszewski, jeszcze jeden cytat. Nauczyciel od WF-u podał pani od polskiego. Film jej się urwał, nie pamięta niczego. Nauczyciel śpiewu, tańca. Wreszcie nauczyciel mądrości. Nauczyciel życia.
1: Вчитель, тобто той, хто наставляє, дає напучення, наставник, повчальник, вчитель, тобто вихователь, метр в цьому другому значенні, тобто людина, з якої ми беремо приклад, навчитель, направник, педагог, професор.
0: Edukator, dydaktyk, instruktor, profesor, właśnie korepetytor, wychowawca, na uniwersytecie wykładowca, tutor, adiunkt, przenośnie, tak jak metr, mentor, mistrz, przewodnik, nawet guru zdarzają się tacy nauczyciele, chociaż ostrożnie z tym. Potocznie i żartobliwie często mówimy pan, pan od WF-u, pan od matematyki, no pani od angielskiego, a z jakiej my to wszystko okazji?
1: А з такої, що сьогодні Всесвітній день вчителя. Це свято відзначається 5 жовтня.
0: В Польщі День навчителя святуємо 14 października, в Україні в цьому році 4 października, więc досконала оказія, щоб та свята споткалися dziś, щоб ми всі педагожки, всіх педагогів поздравили. Stąd з поziomu нашого студія już dziś. Baczność, класа!

lecie w Sopocie było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim.

0: Trwa audycja pół na pół, piw na piw, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Jakiego utworu właśnie wysłuchaliśmy? Czekamy na wasze propozycje pod adresem mailowym 50 na 50@polskieradio.pl, ponieważ my nie mamy pojęcia. Baba Jędza podmieniła nam piosenki, a chodziło nam o piosenkę, w której rzeczywiście mowa jest o babie.
1: Baba nie mala що робити в неділю. Дуже нудьгувала, попросила Бога, знайди мені заняття. І Бог їй кинув жменю бліх. Баба не могла зловити тих бліх, попросила Бога, поможи. І Бог їй зіслав воші. Про це розповідає пісня «Баба», а начитує в такому трансовому темпі мох, тобто Олег Гнатів, тобто менеджер гурту «Перкалаба». За музику відповідає Сергій Кузьмінський, звісно, це той Сергій Кузьмінський з братів Гадюкіних, а проєкт «Мовленняк» створився у 2008 році, коли Кузьмінський запропонував Мохові, щоб той не читав щось гуцульського. Ну, і Мох знайшов сакральні тексти, і, можливо, оця баба і є оцим сакральним текстом.
0: І зараз вже все ясно, де діабел не може, там бабе пошле. No właśnie, baba obraźliwa jest, czy raczej nie? To jest tak, że kiedy baba mówią same baby, to wszystko jest w porządku, a jeżeli chłop na babę mówi baba, to już o wiele gorzej. Baba, piękne nasze słowiańskie słowo, ale podobne słowa mają różni nasi sąsiedzi. Boba, niemieckie bube, chłopiec, włoskie babo, wreszcie angielskie baby, dziecko, to wszystko jest spokrewnione, bo początkowo baba mówiło się na taką malutką babeczkę, zupełnie małą dziewczynkę. Słownik Doroszewskiego, baba, odmieniamy jak babie, jedna baba, drugiej babie, wiadomo, pogardliwie, zaznacza Doroszewski i redakcja, o kobiecie, o żonie, a więc nie mówimy tak. Władek nabija się ze mnie, że we własnej żonie się kocham i na żadne baby się nie oglądam. Władku, no nieładnie tak się nabijać. Za ladą stała żona Zubrzyka, tęga baba jak chłopska beczka na kapustę. Czyli kobieta słusznej postury. Władysław Reymont, pyskacz baba i zakropić sobie lubi, ale robotna i mocna jak koń. To najprawdopodobniej pozytywny opis pewnej kobiety. Henryk Sienkiewicz, zadzierżysta była baba.
1: Szo, a co to oznacza, zadzierżysta?
0: Mocna taka, że mocna dzierży, w ramionach i mogła dzierżyć niejedno w swoich rękach i dłoniach. Bolesław Prus również pozytywnie, a to kuta baba. Juliusz Słowacki, ów pan wspaniałej tuszy, trochę baba na twarzy, dziwnej miał zbroję struktury. I tutaj po raz pierwszy pojawia się nam chłop, co wygląda jak baba trochę. Cóż tam jeszcze? Herod baba. Frazeologizm polski bardzo dobry o kobiecie energicznej, pełnej inicjatywy i stanowczości. Tutaj od razu nasuwa się również funkcjonująca, niezbyt elegancka baba z jajami.
1: Troszeczkę
0: wulgarna, ale ci, którzy używają tego frazeologizmu, używają go w dobrej wierze, chcą po prostu zrobić komplement. Miejmy to na uwadze. Cóż jeszcze? A Herod Baba, autor bardzo buńczuczny, okazuje się przy osobistym poznaniu cichy i spokojny i na odwrót zadumana, liryczna poetka może być w istocie niezłą Herod Babą. Matka, jak mówiono, Herod Baba, chciała go dotąd jeszcze trzymać na pasku, musiał z nią razem mieszkać. No, w tym wypadku Herod Baba pozytywne nie jest. No i przenośnie baba właśnie o mężczyźnie tchórzliwym, nieśmiałym, o wstydliwym charakterze. Leopold Staff. A przecież skacze żaba, kto się boi, ten jest baba.
1: А це цікаво, знаєш, що якщо щось негативне з таких чоловік, у чоловіка рис

0: це негативні, то порівнюють із бабою, натомість позитивні риси жінок порівнюють із чоловіками. Оце згадана тобою баба з яями.
1: Не по раз перший відкриваємо, як моцне п'єтно на язику відчиснув патріархат.
0: Так.
1: Заклęty jest wręcz w literaturze, w mądrościach ludowych, przysłowiach, porzekadłach. Ale baba, jak wiemy, przechytrzy nawet czorta tak. Baba swoje, czort swoje. Baba z wozu koniom lżej. Gdzie diabeł nie może, już mówiliśmy tam babę pośle. He, masz babo placek.
0: І що ж це означає? Маш бабу плацик, бо я з цим зустрічалася.
1: Х'юстон, маме проблем.
0: Так, в такому контексті, що ну щось там нам не вдалося. І ну, маш бабу плацик.
1: Не мала баба клопоту, купила собі прося.
0: О, не мала баба клопоту, купила порося.
1: Тереферекуку стріла баба з луку.
0: А то я відповідника тобі не знайду отак ось.
1: Я навіть не потрафię teraz powiedzieć, co to znaczy, ale fajne bardzo.
0: Дуже.
1: Baba, babka, stara kobieta, staruszka, również był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona kaszląca, słaba, on skurczony, we dwoje, Kraszewski. Baba, wyraz znany i jednoznaczący we wszystkich dialektach słowiańskich, oznacza kobietę starą, stąd jeszcze babka, prababka. Baba to również handlarka, przekupka. Dawniej rozsiadły się baby z mlekiem, z serem, z jajami, z kocami kur, z pękami cebuli, czosnku i wszelką ogrodowizną. I baba, rzecz jasna, to wiedźma, czarownica, baba, jaga. Gdybyśmy to tłumaczyli na współczesną polszczyznę, znaczy to tyle, co baba jędza, wyjątkowo wredne, babsko. A babę jagę znają wszyscy Słowianie. Kobieta niegdyś piękna, później stała się jędzą, niestety.
0: No, życia jej zmieniło.
1: I jeszcze trochę tych pejoratywnych takich. Stara baba, brzydka baba, durna baba, głupia baba, wścibska baba. To wszystko jest w polszczyźnie. Baba za kierownicą, wśród niektórych jeszcze gdzieniegdzie budzi kontrowersje.
0: No, to stereotyp, tak. Znowu,
1: stereotyp.
0: Widlunie.
1: No, goła baba oczywiście.
0: Poczekaj, a co takie gola baba?
1: No, plakaty z gołymi babami, gazetki z gołymi babami.
0: A, co ty pro
1: babami.
0: Co mówisz?
1: No i baba oczywiście to kultowa, religijna, sakralna figura, kamienna baba pruska, posąg baby. A w Ukrainie znamy baby scytyjskie i właśnie połowieckie. Rzeczpospolita babska, polski film fabularny z 69 roku, taka komedia trochę propagandowa. Są żołnierze chłopy, żołnierze baby, wszystko dobrze się kończy, bo ba, kilkanaście ślubów jest na końcu tego filmu. No cóż, słowo dnia baba. Babo, skąd przybyłaś? Z witki tebe wyhladaty, kudy twoja steżka woła? Komuż to się udał taki cud?

0: Баба не мала що робити в неділю. Дуже нудьгувала. Попросила Бога, знайди мені заняття. І Бог їй кинув жменю бліх. Баба не могла зловити тих бліх, попросила Бога, поможи. І Бог їй зіслав воші. Про це розповідає пісня «Баба», а начитує в такому трансовому темпі Мох, тобто Олег Гнатів, тобто менеджер гурту «Перкалаба». За музику відповідає Сергій Кузьмінський. Звісно, це той Сергій Кузьмінський з братів Гадюкіних. А проєкт «Мовленняк» створився у 2008 році, коли Кузьмінський запропонував Мохові, щоб той не читав щось гуцульського. Ну, і Мох знайшов сакральні тексти. І, можливо, оця баба і є оцим сакральним текстом.
1: І зараз вже все ясно. Де д'ябел не може, там баба пошле. Ну właśnie, баба образлива є, чи raczej nie? To jest tak, że kiedy baba mówią same baby, to wszystko jest w porządku, a jeżeli chłop na babę mówi baba, to już o wiele gorzej. Baba piękne, nasze słowiańskie słowo, ale podobne słowa mają różni nasi sąsiedzi. Boba, niemieckie bube, chłopiec, włoskie babo, wreszcie angielskie baby, dziecko, to wszystko jest spokrewnione, bo początkowo baba mówiło się na taką malutką babeczkę, zupełnie małą dziewczynkę. Słownik Doroszewskiego, baba, odmieniamy jak babie, jedna baba, drugiej babie, wiadomo, pogardliwie, zaznacza Doroszewski i redakcja, o kobiecie, o żonie, a więc nie mówimy tak. Władek nabija się ze mnie, że we własnej żonie się kocham i na żadne baby się nie oglądam. Władku, no nieładnie tak się nabijać. Za ladą stała żona Zubrzyka, tęga baba jak chłopska beczka na kapustę. Czyli kobieta słusznej postury. Władysław Reymont, pyskacz baba i zakropić sobie lubi, ale robotna i mocna jak koń. To najprawdopodobniej pozytywny opis pewnej kobiety. Henryk Sienkiewicz, zadzierżysta była baba.
0: Szo, a co to oznacza, zadzierżysta?
1: Mocna taka, że mocna dzierży, w ramionach i mogła dzierżyć niejedno w swoich rękach i dłoniach. Bolesław Prus również pozytywnie, a to kuta baba. Juliusz Słowacki, ów pan wspaniałej tuszy, trochę baba na twarzy, dziwnej miał zbroję struktury. I tutaj po raz pierwszy pojawia się nam chłop, co wygląda jak baba trochę. Cóż tam jeszcze? Herod baba. Frazeologizm polski bardzo dobry o kobiecie energicznej, pełnej inicjatywy i stanowczości. Tutaj od razu nasuwa się również funkcjonująca, niezbyt elegancka baba z jajami.
0: Troszeczkę
1: wulgarna, ale ci, którzy używają tego frazeologizmu, używają go w dobrej wierze, chcą po prostu zrobić komplement. Miejmy to na uwadze. Cóż jeszcze? A Herod Baba, autor bardzo buńczuczny, okazuje się przy osobistym poznaniu cichy i spokojny i na odwrót zadumana, liryczna poetka, może być w istocie niezłą Herod Babą. Matka, jak mówiono, Herod Baba, chciała go dotąd jeszcze trzymać na pasku, musiał z nią razem mieszkać. No, w tym wypadku Herod Baba pozytywne nie jest. No i przenośnie baba właśnie o mężczyźnie tchórzliwym, nieśmiałym,

0: o wstydliwym charakterze. Leopold Staff. A przecież skacze żaba, kto się boi, ten jest baba.
1: А це цікаво, знаєш, якщо щось негативне з таких у чоловіка риси негативні, то порівнюють із бабою, натомість позитивні риси жінок порівнюють із чоловіками. Оце згадана тобою баба з яями.
0: Не по раз перший відкриваємо, як моцне п'ятно на язику відтиснув патріархат.
1: Так.
0: Zaklęty jest wręcz w literaturze, w mądrościach ludowych, przysłowiach, porzekadłach. Ale baba, jak wiemy, przechytrzy nawet czorta tak. Baba swoje, czort swoje. Baba z wozu koniom lżej. Gdzie diabeł nie może, już mówiliśmy tam babę pośle. He, masz babo placek.
1: І що ж це означає? Маш бабу плацик, бо я з цим зустрічалася.
0: Х'юстон, мами проблем.
1: Так, в такому контексті, що ну щось там нам не вдалося. І ну, маш бабу плацик.
0: Не мала баба клопоту, купила собі прося.
1: О, не мала баба клопоту, купила порося.
0: Тереферекуку стріла баба з луку.
1: А то я відповідника тобі не знайду отак ось.
0: Я навіть не потрафię teraz powiedzieć, co to znaczy, ale fajne bardzo.
1: Дуже.
0: Баба, бабка, стара кобєта, старушка, również był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona kaszląca, słaba, on skurczony, we dwoje, Kraszewski. Baba, wyraz znany i jednoznaczący we wszystkich dialektach słowiańskich, oznacza kobietę starą, stąd jeszcze babka, prababka. Baba to również handlarka, przekupka. Dawniej rozsiadły się baby z mlekiem, z serem, z jajami, z kocami kur, z pękami cebuli, czosnku i wszelką ogrodowizną. I baba, rzecz jasna, to wiedźma, czarownica, baba, jaga. Gdybyśmy to tłumaczyli na współczesną polszczyznę, znaczy to tyle, co baba jędza. Wyjątkowo wredne babsko, a babę jagę znają wszyscy Słowianie. Kobieta niegdyś piękna, później stała się jędzą.
1: Niestety. No, życia jej zmieniło.
0: I jeszcze trochę tych pejoratywnych takich. Stara baba, brzydka baba, durna baba, głupia baba, wścibska baba. To wszystko jest w polszczyźnie. Baba za kierownicą, wśród niektórych jeszcze gdzieniegdzie budzi kontrowersje.
1: No, to jest stereotyp, tak. Znowu,
0: stereotyp.
1: Mhm.
0: No, goła baba oczywiście.
1: Czekaj, a co takie gola baba?
0: No, plakaty z gołymi babami, gazetki z gołymi babami.
1: A, co ty
0: babami.
1: Pro co mówisz? Mhm.
0: No i baba oczywiście to kultowa, religijna, sakralna figura, kamienna baba pruska, posąg baby. W Ukrainie znamy baby scytyjskie i właśnie połowieckie. Rzeczpospolita babska. Polski film fabularny z 69 roku. Taka komedia trochę propagandowa. Są żołnierze chłopy, żołnierze baby. Wszystko dobrze się kończy, bo ba, kilkanaście ślubów jest na końcu tego filmu. No cóż, słowo dnia baba. Babo, skąd przybyłaś z Witki TB? Wyhladaty, kudy twoja steżka woła? Komuż to się udał taki cud?

0: No nie, patrz tak na mnie, nie mogę się zabrać jakoś do tego listu, brakuje mi czasu, nie ma kiedy, to jeszcze na pocztę trzeba pójść. Czy ty chcesz, żeby poczytać ze słownika teraz?
1: A może tobie brakuje natchnienia, żeby listy pisać?
0: Nie, nie, nie, tego nie, tego nigdy. Po prostu szereg różnych problemów technicznych zawsze występuje, kiedy zabieram się do pisania listu, który według słownika języka polskiego jest pisemną wypowiedzią skierowaną do osoby lub do instytucji. List to również papier, na którym taką wypowiedź napisano. I dokładamy do tego garść cytatów, to będą listy już z przeszłości. Krzysztof Jedliński w tekście Nie dać się upokorzyć pisał tak. W liście opiszę dokładniej swój punkt widzenia, napiszę o tym, że w związku z Adamem czuła się zniewalana, że uczucie do niego początkowo bardzo żywo, stopniowo zanikło. Tak, papier chętnie przyjmuje takie zwierzenia, bo, kolejny cytat, tematy listów były różne. Filmy, znajomi, rejs po Morzu Śródziemnym, na który wybierała się w tym roku Tomasz Konatkowski, przystanek Śmierć, tekst z 2007 odległego roku. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu 2008 wewnętrznie. Nadal jestem nieśmiałym chłopcem, który pisał listy miłosne o wiele sprawniej niż wyznawał miłość. Tygodnik Tucholski, rok 2005. Zostawiła trzy listy pożegnalne, w tym jeden do ojca. List pożegnalny. Oprócz listu pożegnalnego zna ojczyzna, polszczyzna oczywiście list gończy, czyli ogłoszenie władcy, które wzywa wszystkich obywateli i nieobywateli do pomocy w ujęciu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Wiele różnych listów krąży po świecie. Listy polecone, czekamy na nie, czasami musimy potwierdzić odbiór, dawniej rekomendowane, podobnie jak w języku ukraińskim. Bolesław Prus w lalce pisał o czym? Właśnie o liście rekomendowanym. Trzeba by dowiedzieć się, gdzie mieszka, napisać list rekomendowany i oddać go na pocztę. Tak, już wtedy były problemy z tą pocztą.
1: Zapewne Wokulski chciał lista do Izabeli Leńskiej.
0: Bo się wstydził powiedzieć w cztery oczy.
1: No właśnie.
0: A teper może pisniu? Ja nie znaję, jak u ty chłoczesz. Może list z wakacji, a może list do M?
1: Та, звісно, що Каліна Яндрусік і ліст з вакації.

Wszystko przeze mnie. A potem opowiadałeś, że ten, co gra na takich dużych skrzypcach, to twój kolega, taki czarny. Koncert był, zdaje się, A dur.

kiedyś ulicą też była taka, kręta, złota i prędka, jak ta rzeka w słońcu. Przed nami szła pani z żółtym i wypłowiałym parasolem, zupełnie jak ten żagielek tutaj.

0: ми якомога швидше на них відповімо.
1: Яна Стемпневич,
0: Марчін Гачковський, почуємось. Drogie słuchaczki, szanowni słuchacze, wysłuchaliście kolejnego wydania audycji Pół na Pół, Piw na Piw, którą prowadzimy wraz z Janą Stępniewicz. Codziennie, każdego dnia starsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni staramy się was rozbawić i opowiedzieć wam o tym, co nam się spodobało, co nas zainteresowało. Żegnamy się nie na długo, a żegnamy się oczywiście listem.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi.

0: Odpinam wrotki, więc już lepiej bój się. Jestem szybka dziś jak strzała, więc ty lepiej stój. Uderzę w twoje słabe punkty, tak na pełny ruch. Chcę zadawać tobie ból
1: romantycznie.
0: Użyję mocy, której nie ma tłum. Wbijam, ślepia się jak topór, nim ustanie puls. Upajam tobą się znowu, więc już lepiej puść mnie.

0: Це Польське радіо для України.
1: Jestem tu na dożywocie, to tylko parę chwil. Jeszcze nie wiem, co jest potem, gdzie potem miałbym iść.